If you want a lover, I'll do anything that you ask me.

0: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
1: Dzisiejsza Ewangelia opisuje nam scenę zwiastowania, w której Maryja powiedziała tak Bogu. Powiedziała tak mimo przeciwności, mimo swojej ograniczoności, mimo lęku, mimo strachu. To była bardzo młoda dziewczyna, moglibyśmy wtedy powiedzieć. A mimo tego zgodziła się być narzędziem Boga, aby przez nią wyszedł na świat Syn Człowieczy. Powiedziała Bogu tak i jej życie się odmieniło. Może warto dzisiaj Panu Bogu powiedzieć tak, mimo przeciwności, mimo wątpliwości, mimo jakichś gwarantów bezpieczeństwa, a wtedy nasze życie będzie inne.

0: Wieki wieków.
1: 22 sierpnia 1584 roku zmarł Jan Kochanowski. Tego dnia w roku 1849 miał miejsce pierwszy atak z powietrza w historii. Wojska austriackie za pomocą balonów zbombardowały Wenecję. My spoglądamy w niebo z powodu Dnia Maryi Królowej. Jest to wspomnienie ustanowione przez Piusa XII w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu. To oczywiście uzupełnienie uroczystości wniebowzięcia, tak zresztą są ułożone tajemnice różańcowe. Wizerunki Maryi na tronie odkryto nawet w katakumbach z III wieku, a jej przedstawienie na tronie z Jezusem na kolanach upowszechniły wschodnie ikony. W zachodnim malarstwie często pojawia się scena koronacji Maryi w niebie. Znany jest też oczywiście zwyczaj koronowania maryjnych wizerunków. W Polsce już w roku 1651 pierwszy był obraz Matki Bożej Łaskawej w Warszawie. Ikona Matki Bożej Częstochowskiej została koronowana w roku 1717.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: 3, 17, 41...
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15...
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Kochanie, może na ostatnie tygodnie sierpnia wymyślimy coś w pobliżu?
3: Już wiem, Galeria Bałtycka. Mają tam wieżę wspinaczkową.
2: O.
3: Dzieciaki lubią wyzwania.
2: Jasne.
3: Galeria Bałtycka zaprasza na końcówkę wakacji pełną przygód. Od 17 do 30 sierpnia, od 11 do 19 spróbujcie sił na wieży wspinaczkowej z 6 torami dotarcia. Dostaniecie profesjonalny sprzęt, a to wszystko bezpłatnie. Gotowi na wyzwanie?
4: Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus. Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kochanie, może na ostatnie tygodnie sierpnia wymyślimy coś w pobliżu?
6: Już wiem, Galeria Bałtycka. Mają tam wieżę wspinaczkową.
5: O.
6: Dzieciaki lubią wyzwania.
5: Jasne.
6: Galeria Bałtycka zaprasza na końcówkę wakacji pełną przygód. Od 17 do 30 sierpnia, od 11 do 19 spróbujcie się na wieży wspinaczkowej z 6 torami dotarcia. Dostaniecie profesjonalny sprzęt, a to wszystko bezpłatnie. Gotowi na wyzwanie?
7: Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793 201 102. Powtarzamy 793 201 102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, szlak 43.
0: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus.

słuchać, czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Na dobry początek tej pięknej soboty, takie kołuszące rytmy reggae i Albano, Volare. No to co, to przy takich numerach zdecydowanie lepiej smakuje śniadanie, prawda? A za moment...
1: Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36.

0: W czym?
1: We wszystkim.
0: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
0: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
2: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Castorama!
10: W teorii okazje na ogród się skończyły.
9: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus.

Kwintesencja brytyjskości, Robbie Williams i Angels. Sobotni poranek, korzystamy, przed nami cały weekend, no to już taki przedostatni weekend wakacyjny, chyba że się jest studentem, to nieźle się studenci ustawili, bo oni jeszcze będą mieli wolne do końca września.

0: sobota, weekend, także mam nadzieję, że odpowiadając na pytanie Comment ça va, wszyscy mamy się dobrze, a dzień jeszcze młody, także jest nadzieja, że będzie tylko lepiej, a my będziemy się rozkręcali powolutku. Weekend to też nigdzie się nie śpieszymy, za moment Chłopcy z Placu Broni i OL.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
1: Po reklamie.

0: I to już prawie godzina dziewiąta. Słyszymy się ponownie w Radio Plus już za chwilę. Zapraszam, Janek Pas.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
1: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
3: Kochanie, może na ostatnie tygodnie sierpnia wymyślimy coś w pobliżu?
4: Już wiem, Galeria Bałtycka. Mają tam wieżę wspinaczkową.
3: O.
4: Dzieciaki lubią wyzwania.
3: Jasne.
4: Galeria Bałtycka zaprasza na końcówkę wakacji pełną przygód. Od 17 do 30 sierpnia, od 11 do 19 spróbujcie się na wieży wspinaczkowej z 6 torami dotarcia. Dostaniecie profesjonalny sprzęt. A to wszystko bezpłatnie. Gotowi na wyzwanie?
5: Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Burze, ulewy i silny wiatr, za nami niebezpieczna pogodowo noc, blisko 2000 razy interweniowali strażacy. Bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje to priorytety przyszłorocznego budżetu państwa. Coraz mniej śmieci w górach, mówią organizatorzy akcji Czyste Tatry. Ta startuje za tydzień. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już prawie 2000 strażackich interwencji po burzach, ulewach i wichurach, które w ostatnich godzinach przeszły i przechodzą nad Polską. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza, sporo pracy dla służb, także w województwach łódzkim, wielkopolskim, śląskim i dolnośląskim. Ewakuowano 12 obozów harcerskich, ich uczestnicy schronili się w wyznaczonych budynkach. Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła wypompowywania wody z piwnic, posesji i ulic. Z dróg usuwano powalone konary i gałęzie. W Łódzkiem blisko 20 tysięcy domów nie ma prądu. Sytuację śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, gdzie było najniebezpieczniej?
2: Najtrudniejsza sytuacja była na Mazowszu, bo tu w nocy stworzyła się superkomórka burzowa. IMGW ostrzegało nawet przed powstaniem trąby powietrznej. W tym regionie strażacy interweniowali około 600 razy, przede wszystkim przy powalonych drzewach, podtopieniach i uszkodzeniach budynków. Na Dolnym Śląsku, w gminie Leśna, ogłoszono nawet alarm przeciwpowodziowy, a w Karkonoszach spadło ponad 100 mm deszczu na metr kwadratowy. Pełcznica w Świebodzicach przekroczyła stan alarmowy. Strażacy ewakuowali też 12 obozów harcerskich. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: O zachowanie szczególnej ostrożności w związku z wichurami apeluje Kampinoski Park Narodowy. Ze względu na pogodę zamknięte do odwołania zostały ogrody Łazienek Królewskich w Warszawie. Bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje to priorytety przyszłorocznego budżetu państwa. Wczoraj odbyło się robocze posiedzenie rządu dotyczące planu finansów publicznych na 2027. Z tym tematem Michał Skolimowski.
3: Na szczegóły budżetu musimy poczekać do przyszłego piątku. Wtedy projekt zostanie przyjęty. Premier Donald Tusk zaznaczał, że rząd ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie wymagająca. Dlatego Polska wydaje około 5% PKB na obronność. Zwiększone mają zostać też wydatki na ochronę zdrowia.
4: Pokażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
3: Premier zaznaczał, że rząd ma świadomość długu i wysokiego deficytu, dlatego wszystkie decyzje podejmuje w odpowiedzialności za stan finansów państwa oraz tak, by nie zatrzymać rozwoju kraju. Tu wspomniał o wielomiliardowych inwestycjach, przede wszystkim na transformację energetyczną.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Gigantyczne utrudnienia czekają kierowców na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za niewiele ponad miesiąc rozpocznie rozbudowę trasy o kolejne pasy ruchu. Drogowcy podpisali umowę. Prace na odcinku między Łowiczem a granicą Łódzkiego ruszą na początku października.
5: I wtedy będzie prowadzona nowa organizacja ruchu, wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km na godzinę. Wtedy też pojawi się odcinkowy pomiar prędkości. Prace przygotowujemy tak, aby te utrudnienia były jak najmniejsze. Pamiętajmy o tym, że już dzisiaj bardzo trudno jeździ się tą drogą, dlatego decyzja zapadła o tym, żeby ją rozbudować.
1: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W czasie rozbudowy do dyspozycji kierowców pozostaną po dwa pasy w obu kierunkach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Coraz mniej śmieci w górach, mówią organizatorzy akcji Czyste Tatry. Już 28 i 29 sierpnia wolontariusze kolejny raz ruszą w polskie góry, by zbierać zalegające tam odpady. Przez 15 lat zebrano blisko 5 ton śmieci, ale widoczna jest tendencja spadkowa.
6: Z roku na rok widzieliśmy poprawę. Tych śmieci było coraz mniej, a ostatnie 2-3-4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze. Samo sprzątanie ma już taki wymiar bardziej tylko taki symboliczny, ponieważ to są, w tamtym roku zebraliśmy 100 kg, co w porównaniu z pierwszymi latami to był ułamek tego.
1: Mówił Sławomir Rykowski, rzecznik akcji. Trwają zapisy na wolontariat, ale warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
7: Dzień dobry, po godzinie 9:00 pora na duet w Radiu Plus. Jermaine Jackson i Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. Janek Pasterski, polecamy się, bądźcie z nami.

0: Tak jest, w oczekiwaniu na wieczór, no sobota dopiero się rozkręca, ale od godziny 20, kiedy już powoli będzie robiło się ciemno, zrobi się też tanecznie. I to aż do północy. Prywatka z Radiem Plus, Marek Sierocki ze swoimi sterami. Już teraz na ten wieczór pełen przebojów was zapraszam.
1: Radio Plus. Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
7: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Stokrotka.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
10: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.

0: każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus.

pięknie. Jason Donovan, Sleep with a Kiss, tak nieśpiesznie, bo to sobotni poranek, nigdzie nam się nie śpieszy. Może ktoś już po kawce albo właśnie pije drugą. A dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień mleka roślinnego, czyli taka alternatywa dla tego mleka klasycznego. No ale są też tacy, którzy lubią po prostu zwykłą, czarną, niesłodzoną. She's crazy like a fool.

0: I jeszcze godzina dziewiąta, cały czas na zegarach, jakby na to nie patrzeć, jesteśmy przed dziesiątą, tutaj po włosku Mauro. Buona sera, ciao ciao, czyli dobry wieczór, to nie, to na dobry wieczór jeszcze przyjdzie czas, a tymczasem buongiorno, albo takie polskie klasyczne. Dzień dobry.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: 10 coraz bliżej. My w Radiu Plus słyszymy się dosłownie za chwilę. Janek Pasterski za...
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Dwieskątowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Kochanie, może na ostatnie tygodnie sierpnia wymyślimy coś w pobliżu?
12: Już wiem, Galeria Bałtycka. Mają tam wieżę wspinaczkową.
11: O.
12: Dzieciaki lubią wyzwania.
11: Jasne.
12: Galeria Bałtycka zaprasza na końcówkę wakacji pełną przygód. Od 17 do 30 sierpnia, od 11 do 19 spróbujcie sił na wieży wspinaczkowej z 6 torami dotarcia. Dostaniecie profesjonalny sprzęt. A to wszystko bezpłatnie. Gotowi na wyzwanie?
13: Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
14: Ubezpieczenie samochodu w banku?
15: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus.
16: Burze i wichury nad Polską, tysiące strażackich interwencji w całym kraju po ostatnich nawałnicach. Od tego zaczniemy. Dymisja w rządzie to po aferze wokół raportu stworzonego z pomocą sztucznej inteligencji. Będzie też poruszające spod zupy na plantach, która pomaga osobom w kryzysie bezdomności w Krakowie. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Powalone drzewa, uszkodzone dachy, podtopione posesje, piwnice i zalane drogi. Nad Polską przechodzi Niż Genueński, a z nim załamanie pogody. Od północy do 8:00 rano strażacy interweniowali prawie 2000 razy, mówi nam Karol Kroć ze Straży Pożarnej.
17: Oczywiście ta liczba rośnie ze względu na to, że zgłoszenia napływają cały czas. Także już mówimy o niespełna 2000, a być może w tym momencie to już jest nawet więcej tych zgłoszeń.
16: Interwencje dotyczą głównie wiatrołomów i podtopień. Prewencyjnie ewakuowano 12 obozów harcerskich w całej Polsce.
17: To najwięcej zgłoszeń nam przybyło na Mazowszu. To było około 600 zgłoszeń właśnie dotyczących wystąpienia zagrożeń spowodowanych właśnie silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu.
16: Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Nie tylko Mazowsze, niespokojnie było też między innymi w Kujawsko-Pomorskiem. Służby wyjeżdżały w teren 400 razy. Najwięcej interwencji odnotowano w Brodnicy i Mogilnie.
18: Zdarzenia związane z warunkami pogodowymi są to lokalne podtopienia posesji, budynków, czyli piwnice zazwyczaj, podwórza. Wszystkie działania zakończą się w momencie usunięcia wszelkich zagrożeń. Na szczęście obyło się bez poszkodowanych, bez ofiar.
16: Powiedział nam Krzysztof Meller ze Straży Pożarnej w Mogilnie. Ale Alarm przeciwpowodziowy cały czas obowiązuje w Leśnej koło Lubina na Dolnym Śląsku. Burmistrz ogłosił go już wczoraj, bo gwałtownie podniosła się woda po czeskiej stronie Kwisy. Sztab kryzysowy działał całą noc, ale rzeka nie wyszła z koryta. W pasie od Wrocławia przez Łódź, Warszawę, Bydgoszcz, Pogdańsk, Białystok i Suwałki nadal obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami. Ważna informacja dla warszawiaków. Z powodu pogody do odwołania zamknięte jest warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i w Wilanowie. A my zmieniamy temat. Dymisja po głośnym raporcie Polaków Portret Własny. Ze stanowiska rezygnuje autorka i rządowa pełnomocniczka do spraw promocji marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń. Opracowanie z 2025 wywołało kontrowersje z powodu błędów i wykorzystania sztucznej inteligencji.
6: Barbara Mróz-Gorgoń w mediach społecznościowych pisze, że przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Zaznacza jednak, że wierzy, że projekt ważny dla Polski będzie kontynuowany. Wcześniej informowała, że raport nie był częścią zamówienia ani umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Miał być wykorzystywany wewnętrznie i nie powinien trafić do sieci. Od sprawy odcina się też resort. Główna autorka opracowania przyznała, że przygotowano je z użyciem sztucznej inteligencji, ale nie zostało ono przez nią wygenerowane. Politycy PiS-u złożyli do prokuratury i CBA wnioski o wyjaśnienie sprawy raportu. Śledczy prowadzą czynności sprawdzające.
16: Tematem zajął się Michał Skolimowski.
1: Wiadomości Radia Plus.
16: Duży stół, przy którym ciągle coś się dzieje, nostalgiczna muzyka i narrator. To nowy poruszający spod zupy na plantach, która pomaga osobom w kryzysie bezdomności w Krakowie. Film pokazuje, że pomoc drugiemu człowiekowi zaczyna się od zauważenia go i wysłuchania.
19: Gdybym miał taką możliwość, żebym mógł usiąść przy stole mojej babci, byłbym bardzo szczęśliwym człowiekiem. Po prostu zdarzyło mi się tak, że od stołu odszedłem.
20: Najtrudniejsze, wydaje mi się, w tym życiu na ulicy jest to, że skoro tam się już ktoś znalazł, to znaczy, że nie ma nikogo. Dramatem tych ludzi nie jest to, że nie mają kanapki, czy że nie mają stołu, tylko właśnie to, że są samotni.
16: Mówiła Justyna Partkiewicz, wolontariuszka. Z badań wynika, że w Krakowie jest ponad 1100 osób w kryzysie bezdomności.
0: Dzień dobry, po godzinie 10:00. Janek Pasterski, sobotni poranek z Radiem Plus. A teraz u nas w głośnikach Robert Gawliński. Nie stało się nic.

0: Brzmi jak sobotnie i muzyczne niebo, no dokładnie tak jest. Cieszymy się weekendem przedostatnim, wakacyjnym. Mam nadzieję, że jeszcze przed wami jakieś urlopy, jeszcze ciekawe wyjazdy przed wami, bo przed nami jeszcze również tydzień zabawy, pocztówka z wakacji z Radiem Plus, w której to zabawie prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie tego, jak się na wakacjach bawicie, jak spędzacie swój wolny czas. Do tego można nam napisać pozdrowienia na radioplus.pl. Tam to wysyłamy. My w odpowiedzi na wasze pozdrowienia i zdjęcia ślemy dwie klasyczne pocztówki, jedna z naszymi podpisami redakcyjnymi, również pozdrowieniami, no i jeszcze do tego garść letnich gadżetów.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
5: taniej masz. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
12: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000.

0: 50% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus.

Piosenka, która pobudza lepiej niż niejedna kawa i lepiej niż kawałek dobrego, słodkiego ciacha z rana, prawda? Can't Take My Eyes Off You od Frankiego Valiego. Się to wszystko zaczęło jego Four Seasons, ale potem też inne gwiazdy, między innymi właśnie Gloria Gaynor. A teraz Michael Sambello i Maniac.

Uśmiechnij się, mówi Katarzyna Pakosińska. Słuchacie Radia Plus. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Wakacje jeszcze trwają, przed nami ponad tydzień, a zatem wakacyjnie gramy, wyciskamy z wakacji, z urlopów, co się da, i dziewczyny z Las Ketchup, a Serehe Ketchup Song. No i ta słynna choreografia, która się tam w tej piosence pokazała.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
5: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustavus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Po reklamie.

0: I to już prawie godzina 11, także w Radiu Plus ponownie słyszymy się za chwilę. Zapraszam, Janek Pas.
1: Radio Plus. Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie. Już jest nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
2: Kochanie, może na ostatnie tygodnie sierpnia wymyślimy coś w pobliżu?
3: Już wiem, Galeria Bałtycka. Mają tam wieżę wspinaczkową.
2: O.
3: Dzieciaki lubią wyzwania.
2: Jasne.
3: Galeria Bałtycka zaprasza na końcówkę wakacji pełną przygód. Od 17 do 30 sierpnia, od 11 do 19 spróbujcie sił na wieży wspinaczkowej z 6 torami dotarcia. Dostaniecie profesjonalny sprzęt, a to wszystko bezpłatnie. Gotowi na wyzwanie?
1: Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
4: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Kolejne burzowe alerty w natarciu. Posłuchajcie relacji z kolejnych polskich regionów. To po ostatnich nawałnicach. Za chwilę także Katowice. W związku z nocnym pożarem targowiska policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę. Polskie siatkarki rozpoczynają walkę o medal Mistrzostw Europy. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od pogody, bo jest dynamicznie. Przez Polskę przechodzi niższy genueński, a wraz z nim intensywne opady i silny wiatr. Strażacy interweniowali w całym kraju blisko 2000 razy, najwięcej na Mazowszu, ale też w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, wielkopolskim, śląskim i dolnośląskim. Wysokie, kilkumetrowe fale na Bałtyku. W Gdańsku odwołano m.in. paradę żaglowców. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla większości regionów.
2: Nadal obowiązują ostrzeżenia tutaj na północnym wschodzie, centrum, na silny wiatr przekraczający 100 km na godzinę. Do tego na wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia jeszcze przed intensywnymi opadami deszczu. Od południowego zachodu przez centrum po wschód także obowiązują ostrzeżenia na burze i intensywne opady deszczu. W nocy z soboty na niedzielę sytuacja powinna już się stabilizować.
1: Powiedziała nam Agnieszka Prasek z IMGW. Alerty trzeciego stopnia obowiązują dla Jeleniej Góry oraz powiatu Kamiennogórskiego i Karkonoskiego na Dolnym Śląsku. W nocy gmina leśna wprowadziła alarm powodziowy. Sztab kryzysowy działał całą noc. Rzeka nie wyszła z koryta. Było spokojnie, mówi burmistrz leśny Szymon Surmacz.
3: Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że lepiej być w gotowości. Wyszło na to, że zrobiliśmy po prostu ćwiczenia. Przećwiczyliśmy sobie, jak ile czasu jedziemy z piaskiem, ile czasu zajmuje nam rozdysponowanie ludzi, więc myślę, że to nie była zmarnowana noc. Po pierwsze 30 odwołaliśmy alarm.
1: Dolnośląscy strażacy wyjeżdżali w teren blisko 170 razy, głównie we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Legnicy. Ponad 50 strażackich interwencji po burzach w Małopolsce było dosyć spokojnie, mówi nam Hubert Ciepły, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.
4: Najwięcej pracy mieliśmy w Krakowie i w powiecie krakowskim. Główne nasze działania to udrażanie przepustów, usuwanie połamanych gałęzi i drzew ze szlaków komunikacyjnych i dróg dojazdowych. Najważniejsza informacja jest taka, że nie odnotowaliśmy osób rannych i poszkodowanych.
1: Z kolei wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na portalu X, że w związku z silnymi wichurami i sytuacją meteorologiczną Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości. A my zmieniamy na razie temat. W wiadomościach Katowice w związku z nocnym pożarem targowiska w centrum miasta tamtejsza policja zatrzymała 23-latka. Ogień wybuchł po północy przy ulicy Mickiewicza, spłonęło 15 boksów, nikomu nic się nie stało.
5: Stwierdzono rozwinięty pożar kilkunastu drewnianych boksów handlowych o wymiarach około 3 na 3 metry. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali 3 prądy wody na palące się boksy, odłączyli zasilanie, a następnie dogaszali zarzewie ognia i kontrolowali pogorzelisko kamerą termowizyjną.
1: Powiedział nam Jakub Tondos ze Straży Pożarnej w Katowicach. Okoliczności ustala policja. Na dziś zaplanowano oględziny pogorzeliska z udziałem biegłego. W wiadomościach Szwecja. Jedna osoba nie żyje, 3 zostały ranne w ataku na szkołę w Fagersta. Ciało ofiary znaleziono podczas zabezpieczania terenu. Wiadomo, że 18-letni sprawca uzbrojony w miecz wszedł do szkoły i zaatakował. To jej były uczeń. Z kolei on został zaatakowany przez policję ostrą amunicją, a potem zatrzymany. O jego motywach na razie nic nie wiadomo.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polskie siatkarki rozpoczynają walkę o medal Mistrzostw Europy. W pierwszym meczu w Stambule zmierzą się z reprezentacją Węgier. Początek tego spotkania o 18:00, a doczekać się pierwszej potyczki nie może się już środkowa reprezentacji Sofia Stefanik.
6: Fajne przewidzenie, na pewno Mistrzostwa Europy to jest świetna impreza, także nie mogę się doczekać, a zaczniemy.
1: W grupie Polki zmierzą się jeszcze z Turcją, Słowenią, Łotwą i Niemcami.
7: Minęła godzina 11:00. Dzień dobry, Janek Pasterski. To sobotnie przedpołudnie z Radiem Plusa w głośnikach już teraz. Aha, Take on Me.

0: od dekad na scenie, cały czas trzyma się świetnie i niezmiennie cieszy nas swoimi przebojami. To Sherry Belief, a za chwilę o tym, jakie życie potrafi być piękne, Black ze swoim wielkim przebojem Wonderful.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka.

0: dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793 201 102. Powtarzamy 793 201 102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, Szlak 43.
2: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.

nie tylko weekendowo, ale także wakacyjnie, bo ten przebój właśnie z wakacjami się kojarzy. Saragossa Band i Agadu. A już dzisiaj wieczorem od godziny 20 do północy, no też takie wakacyjne wydanie prywatki z Radiem Plus, Marek Sierocki za swoimi sterami. No i będą też takie przeboje na pewno jak Madonna, La Isla Bonita.

piękna solóweczka. To Vox Szczęśliwej Drogi już czas, a za chwilę duet Jennifer Warnes, Bill Medley, no w niezapomnianym przeboju The Time of My Life.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
4: Bilet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: To krótka.
6: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze sobotnie spotkanie. Janek Pasterski, dobrej reszty weekendu. Słyszymy się ponownie w poniedziałek, zaraz po 12.
1: Radio Plus.
2: Reklama. Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kochanie, może na ostatnie tygodnie sierpnia wymyślimy coś w pobliżu?
9: Już wiem, Galeria Bałtycka. Mają tam wieżę wspinaczkową.
8: O.
9: Dzieciaki lubią wyzwania.
8: Jasne.
9: Galeria Bałtycka zaprasza na końcówkę wakacji pełną przygód. Od 17 do 30 sierpnia, od 11 do 19 spróbujcie się na wieży wspinaczkowej z 6 torami dotarcia. Dostaniecie profesjonalny sprzęt. A to wszystko bezpłatnie. Gotowi na wyzwanie?
10: Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
11: Castorama!
12: W teorii okazje na ogród się skończyły.
13: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus.
1: Już ponad 4000 strażackich interwencji w związku z niebezpieczną pogodą. Za chwilę sytuacja w kolejnych regionach i relacje naszych reporterów. Posłuchajcie o alertach IMGW. Obrońcy praw zwierząt blokują szlak. Będzie także protest na drodze do Morskiego Oka. To już jutro. Gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki w Chorzowie. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już ponad 4000 strażackich interwencji po przejściu burz i silnych wiatrów. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza, około 1700, w Kujawsko-Pomorskim ponad 600, Warmia i Mazury oraz Łódzkie ponad 350. Zniszczenia w samej Warszawie, porywisty wiatr połamał w wielu miejscach drzewa. Na terenie budowy na Pradze przewrócił się słup. Do odwołania zamknięte jest warszawskie ZOO oraz parki w Łazienkach Królewskich i w Wilanowie. Grupa Energa informuje o masowej awarii na terenie oddziałów w Toruniu i Płocku. Bez prądu cały czas pozostaje 50 tysięcy odbiorców. A my sprawdzamy teraz sytuację na Lubelszczyźnie. Tamtejsze służby wyjeżdżały w teren ponad 100 razy. Więcej opowie już teraz Arkadiusz Michlewicz.
2: To będzie pracowity dzień, tak mówią strażacy, którzy w samym tylko Lublinie interweniowali od godziny 7 ponad 140 razy. Najczęściej wyjeżdżają do wiatrołomów. Kierowcy muszą uważać na węźle S12, S17 przed zjazdem na ulicę Mełgiewską, bo tam wiatr zerwał oznakowanie na jednej z bramownic. W tej chwili służby naprawiają uszkodzenia.
1: Z Lubelszczyzny przenosimy się w Kujawsko-Pomorskie. Tam też intensywnie padało. Woda zalała piwnicę w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Nie ma zagrożenia dla pacjentów, uspokaja Michał Żbikowski ze Straży Pożarnej.
3: Zalanie głównie uległy tylko i wyłącznie pomieszczenia piwniczne. W jednej części tego szpitala woda przedostała się również do szybu windowego. Ta akcja związana z wypompowywaniem tej wody nadal jest w toku. Nie mamy żadnych informacji dotyczących odnośnie strat.
1: Woda wdarła się też do pomieszczeń szpitali we Włocławku i w Brodnicy. W obu przypadkach sytuację opanowano. Co dalej? Nadal obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia dla 11 województw. Alerty burzowe dotyczą Dolnośląskiego, Opolskiego, południowej części Lubuskiego, Wielkopolskiego i Łódzkiego oraz zachodniej części Śląskiego. Do tego wiatr w porywach nawet powyżej 100 km na godzinę. To na Mazowszu, Pomorzu, Podlasiu, w województwach łódzkim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i lubelskim.
4: Porwisty wiatr z wartościami przekraczającymi 100 km na godzinę powinien utrzymać się do godzin popołudniowych, natomiast w kolejnych godzinach ta porwistość tego wiatru będzie się obniżać. Natomiast burze będą występować właściwie do godzin późno popołudniowych.
1: Mówiła nam Agnieszka Prasek z IMGW. Pogoda poprawi się najbliższej nocy. Awantura na drodze do Morskiego Oka. Obrońcy praw zwierząt zablokowali szlak siadając na drodze. Nie przepuszczali zaprzęgów konnych, ale też pieszych turystów. Na miejscu pojawili się także górale i przewoźnicy, a blokujących aktywistów z drogi usunęła policja.
5: Niestosowanie do wykonywanych poleceń będzie skutkowało represją do sądu. Przesuwamy, dawaj, zabieramy.
1: Protestujący domagają się, by konie całkowicie zniknęły z drogi nad Morskie Oko. Na razie według wypracowanego kompromisu od września ich trasa zostanie skrócona o połowę, a najbardziej stromy odcinek obsłużą elektryczne busy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki wystąpią jutro w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej zaliczany do Diamentowej Ligi. To okazja, by zobaczyć medalistów niedawno zakończonych Mistrzostw Europy. Wśród nich Natalii Bukowieckiej, startującej na 400 metrów.
6: Przyjedziemy nie tylko ja, ale wielu polskich lekkoatletów z naszymi medalami, że tak powiem, wspólnie je celebrować, więc to jest naprawdę niesamowite uczucie.
1: A dziś rozgrzewka na rynku w Katowicach, gdzie odbędą się konkursy skoków dal, pchnięcia kulą i w skoku wzwyż mężczyzn.
7: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję. Kolejno o 13. Teraz sobota, teraz popołudnie, teraz przeboje z nutą nostalgii. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry, za parę minut Roxette i How Do You Do, a zaczynam od piosenki Eltona Johna.

0: Ależ nostalgicznie, ależ melancholijnie, jeszcze się tam żagiel bieli. Alicja Majewska tak pięknie nam zaśpiewała. W Radio Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. I Want to Break Free, Queen, już za parę minut. No ale w sobotę także jest miejsce dla was na naszej antenie. 691-141-141 to numer SMS-owy do mnie. Dajcie znać, co u was słychać, jak spędzacie weekend. Oczywiście w wiadomości dołączcie. Pozdrowienia wybrane będą pojawiać się na naszej antenie. Przypominam numer 691-141-141.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

To Dusty Springfield na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Zerkam do naszej skrzynki SMS-owej. Przychodzą pierwsze wiadomości, imieninowe życzenia dla mojego taty Cezarego. Dużo zdrowia, szczęścia, świetnych ludzi wokół i spełnienia wszystkich planów przesyła córka Ania. Dzisiaj imieniny Cezarego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich solenizantów. Maria także świętuje, także popularne imię, więc myślę, że wśród słuchaczek Radia Plus wiele również dzisiejszych solenizantek. I kolejny SMS. Pozdrówcie mojego syna Mateusza, który właśnie wraca z kolonii. Już nie możemy się doczekać. Mama Ewa. Och, tak sobie myślę, Ewo, że jak już syn wróci, to zatęsknisz za tym czasem, kiedy był na kolonii, bo to zawsze dla rodziców wtedy odrobina wytchnienia. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Czekam na kolejne wiadomości. Teraz Los Lobos i La Bamba.

0: Eric Carmen na antenie Radio Plus to tutaj przeboje z nutą nostalgii. Dzisiaj po 20 bawić się będziemy na prywatce. Przypominam, Marek Sierocki od 20 odpala gramofony i miksuje popularne taneczne przeboje. No ale na razie jeszcze popołudnie i na razie miejsce na wasze pozdrowienia. Przekażcie pozdrowienia dla mojej przyjaciółki Agnieszki, która ma jutro urodziny. Dużo dobrej energii, wszystkiego najlepszego. Natalia przesyła takiego SMS-a. Agnieszko, pomyślności również od Radia Plus. Za chwilę Belinda Carlisle.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
4: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793 201 102. Powtarzamy 793 201 102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, szlak 43.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kochanie, może na ostatnie tygodnie sierpnia wymyślimy coś w pobliżu?
6: Już wiem, Galeria Bałtycka. Mają tam wieżę wspinaczkową.
7: O.
6: Dzieciaki lubią wyzwania.
7: Jasne.
6: Galeria Bałtycka zaprasza na końcówkę wakacji pełną przygód. Od 17 do 30 sierpnia, od 11 do 19 spróbujcie sił na wieży wspinaczkowej z 6 torami dotarcia. Dostaniecie profesjonalny sprzęt, a to wszystko bezpłatnie. Gotowi na wyzwanie?
8: Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
2: Po reklamie.
9: Let's go, girls.

0: Za 3 minuty godzina 13. To Radio Plus i popołudnie sobotnie z przebojami z nutą nostalgii. O godzinie 1, czyli już za chwilę, najważniejsze informacje, które dla Was zebraliśmy, a później wrócimy do muzyki. Rozpoczniemy filmowo od motywu z filmu Gliniarz z Beverly Hills. To będzie Axel F.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
5: Kochanie, może na ostatnie tygodnie sierpnia wymyślimy coś w pobliżu?
6: Już wiem, Galeria Bałtycka. Mają tam wieżę wspinaczkową.
5: O.
6: Dzieciaki lubią wyzwania.
5: Jasne.
6: Galeria Bałtycka zaprasza na końcówkę wakacji pełną przygód. Od 17 do 30 sierpnia, od 11 do 19 spróbujcie się na wieży wspinaczkowej z 6 torami dotarcia. Dostaniecie profesjonalny sprzęt, a to wszystko bezpłatnie. Gotowi na wyzwanie?
7: Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
8: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793-201-102. Powtarzamy 793-201-102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, Szlak 43.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Radio Plus.
11: Około 250 tysięcy gospodarstw bez prądu. Polska walczy ze skutkami burz i wichur. Uwaga kierowcy, utrudnienia po tragicznym wypadku w Głogowie Małopolskim. Są ofiary. O wolności i pokoju będzie też papież Leon XIV z wizytą w San Marino. Na zegarze 13:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niemal ćwierć miliona odbiorców cały czas bez prądu. To skutki nawałnic, które od wieczora przechodzą nad Polską. Najgorzej jest na Mazowszu, gdzie, jak podaje PGE Dystrybucja, energii nie ma około 126 tysięcy osób. Około 33 tysięcy naszych odbiorców ma z tym problem w rejonie Płocka, mówi nam Grzegorz Baran z Energa Operator.
12: Mamy obecnie awarię masową w 3 oddziałach: olsztyńskim, oddziale toruńskim i oddziale płockim. Cały czas jakby brygady pogotowia energetycznego pracują w terenie, awarie są lokalizowane, usuwane tak, aby no to zasilanie do odbiorców wszystkich jak najszybciej przywrócić.
11: Większość awarii dotyczy trudno dostępnych miejsc, dlatego nie wiadomo, jak szybko zostaną one usunięte. A my mamy raport z kolejnych regionów. W Wielkopolsce blisko 300 interwencji strażacy głównie usuwali gałęzie i powalone drzewa. Te spadały m.in. na samochody. Ewakuowano kilka obozów.
13: Łącznie ewakuowano o 600 osób z obozów miejscowości Imiałki w powiecie gnieźnieńskim. Ci uczestnicy zostali przewiezieni na pola lednickie. Natomiast 51 osób ewakuowało się z obozów miejscowości Kierz w powiecie słupeckim.
11: Powiedział nam Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków. To Wielkopolska, przenosimy się na Mazowsze. We wspomnianym Płocku i całym powiecie płockim podobne problemy jak w innych regionach. Zerwane dachy, powalone drzewa, uszkodzone nagrobki i mieszkańcy bez prądu, o czym zdążyliśmy wspomnieć.
14: Do chwili obecnej odnotowano już ponad 100 interwencji. Zdecydowanie Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczy połamanych konarów oraz powalonych pojedynczych drzew. Strażacy interweniują również w związku z uszkodzeniami budynków. Odnotowano około 20 zdarzeń związanych z zerwanymi lub uszkodzonymi dachami.
11: Mówił Wojciech Pietrzak, rzecznik Płockiej Straży. IMGW nadal ostrzega przed silnym wiatrem na północy, w warmińsko-mazurskim, na Pomorzu, Podlasiu i Mazowszu oraz przed burzami na południu kraju, na Dolnym Śląsku, w Opolskiem, Śląskiem, Łódzkiem i w Wielkopolsce. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Dwie osoby nie żyją, dwie kolejne trafiły do szpitala. To po czołowym zderzeniu dwóch aut. Do tragedii doszło na Krajowej 9 w Głogowie Małopolskim. 42-letni kierowca podczas wyprzedzania kolumny pojazdów zjechał na przeciwległy pas i uderzył w drugi prawidłowo jadący samochód.
15: Niestety w wyniku zdarzenia 39-letni kierujący Kiją oraz 73-letnia pasażerka ponieśli śmierć na miejscu. 78-letni pasażer Kii oraz 42-letni kierujący BMW zostali transportowani do szpitala.
11: Mówiła Gabriela Słońska-Płonka z rzeszowskiej policji. Krajowa 9 jest na razie zablokowana. To była kolejna tragiczna noc na Ukrainie. Po raz drugi w tym tygodniu na Kijów spadły rakiety balistyczne i drony. Jedna osoba nie żyje. Uszkodzone zostały głównie magazyny, a także infrastruktura kolejowa. Po rosyjskim ostrzale jedna osoba straciła też życie w Zaporożu. Tymczasem w Krzywym Rogu usuwanie zniszczeń po wczorajszym ataku na największe centrum handlowe w mieście. Zginęło 16 osób, około 130 jest rannych. Atak na swoje rodzinne miasto skomentował prezydent Zełenski. Doszło do uderzenia kilku rosyjskich dronów. Było to celowe, podłe działanie, jeden po drugim. To absolutnie bestialstwo Rosjan. To są po prostu bestie. Na pewno odpowiemy. A jutro w Krzywym Rogu dzień żałoby.
0: Wiadomości Radia Plus.
11: To na koniec jeszcze papież w San Marino. Leon XIV odwiedził małą i najstarszą republikę, enklawę w Emilii-Romanii. To pierwszy etap jego całodniowej podróży. W trakcie złoży też wizytę w Rimini nad Adriatykiem. W siedzibie władz państwa Ojciec Święty mówił: nie ma prawdziwej wolności obywatelskiej bez wolności osobistej, czyli bez poszanowania i promowania godności osoby ludzkiej. W Rimini papież Augustianin odwiedzi klasztor sióstr augustianek.
16: Bardzo dziękuję. To był zestaw najważniejszych informacji. Teraz już przeboje. Za parę minut Michael Jackson, Beat It. Wcześniej jeszcze Co ty tutaj robisz? Elektrycznych gitar. A zaczynamy od utworu Axelew z filmu Gliniarz z Beverly Hills. Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: to ABBA w Radio Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii. Pozdrówcie moich rodziców, dzisiaj organizują grilla na działce, ale patrzę w niebo, nie wiem jak to będzie z pogodą. Marek przysłał takiego SMS-a. Nie wiem, Marku, skąd piszesz, natomiast no rzeczywiście jak sobie zerkam na pogodę dzisiejszą, na mapę, no to w większości miejsc taka mało grillowa pogoda, bo dużo chmur, opady deszczu i temperatura także nie za wysoka. Słuchajcie, dzisiaj nawet 17 stopni gdzieś tam na zachodzie, trochę cieplej na wschodzie, tam koło 24, no ale umówmy się, mało to taki letni, upalny klimat. Na antenie Radia Plus za chwilę Dave Stewart i Candy Dulfer i utwór Lily Was Here.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 132.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
9: Kastorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę.

0: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Chesney Hawkes. Napisała do mnie Katarzyna. Pozdrówcie mojego męża Jacka. Znalazłam dzisiaj w kalendarzu informację, że mamy Dzień Pracownika Ochrony, a Jacek właśnie pracuje w ochronie. Teraz jest w pracy, może słucha wszystkiego najlepszego, mężusiu. Sprawdziłem, rzeczywiście, przynajmniej wśród takich nieoficjalnych świąt jest dzisiaj Dzień Pracownika Ochrony. I tak sobie myślę, że w sobotę, w niedzielę, wieczorami, w nocy, to właśnie ci panowie, no i oczywiście panie, często są w pracy. Zachęcam do tego, żeby wtedy słuchać Radia Plus, jeżeli macie taką możliwość. Zawsze to trochę milej mija czas. Także wszystkiego dobrego, no i oczywiście...

0: Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Już tylko dni zostały do końca wakacji, więc warto wykorzystywać każdy weekend na to, żeby dobrze się bawić, bo u nas co wieczór gramy taneczne przeboje, ale w piątki i soboty wyjątkowo długo Marek Sierocki miksuje popularne piosenki do zabawy, do tańca. Dzisiaj wystartuje o godzinie 20. No i będzie wszystko to, co najlepsze, między innymi z lat 80. Więc co, bawimy się wieczorem? Ja zapraszam od 20. prywatka. A za moment Mariah Carey i One Night in Bangkok.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
5: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1+1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.

0: Już tylko 3 minuty zostały do 14. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Nostalgicznie będzie już za parę minut, bo tuż po serwisie informacyjnym, od którego zaczniemy godzinę, pojawi się jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości. I Will Always Love You, Whitney Houston. Tak zaczniemy kolejną godzinę. Zostańcie z nami.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Po reklamie.
4: Grrr,

0: Radio Plus.
1: Kilka tysięcy strażackich interwencji po burzach i wichurach. Pogodowy armagedon nad Polską. Nad Bałtykiem także wysokie fale, kilka kąpielisk z zakazem wchodzenia do wody. Wybuch butli z gazem w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łódzkiem. 6 osób poparzonych. Ponad 110 km w 2 dni. Tyle przemaszerowali komandosi dla chorego kolegi. Na zegarze 14:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 6,5 tysiąca razy interweniowali strażacy w związku z burzami i wichurami, które przetaczają się przez Polskę. Podtopione ulice, połamane drzewa, zerwane dachy i domy bez prądu. Tak jest teraz w wielu regionach. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza, około 2400, na Warmii i Mazurach ponad 1000, w Kujawsko-Pomorskim około 850. Prewencyjnie ewakuowano kilkanaście obozów harcerskich. Szef MON-u Władysław Kosiniak Kamysz zapowiedział, że w związku z sytuacją pogodową Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości. Chodzi o kilkanaście brygad, m.in. z Mazowsza, Dolnego Śląska, Śląska, Łodzi, Opola oraz Podlasia i Lublina. Alert dla WOT-u obowiązuje przez 48 godzin do godziny 9 w poniedziałek. Tymczasem przyglądamy się sytuacji w innych regionach dotkniętych przez ostatnie nawałnice. Wiatr do 90 km na godzinę i intensywny deszcz, tak od rana jest w Trójmieście. Strażacy przyjęli kilkadziesiąt zgłoszeń. O szczegółach już teraz Dominika Bakura.
2: Najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiatach sztumskim, gdańskim, nowodworskim i tczewskim. Strażacy interweniują przede wszystkim przy podtopieniach i usuwaniu skutków silnego wiatru. Wypompowują wodę, udrażniają studzienki, usuwają powalone drzewa i połamane gałęzie. Pogoda pokrzyżowała też plany organizatorom. Z powodu trudnych warunków odwołano wiele plenerowych wydarzeń związanych z końcem wakacji. W Gdańsku nie odbyła się między innymi parada żeglowców. Żegluga Gdańska odwołała również wszystkie dzisiejsze kursy tramwaju wodnego na trasie Hel-Sopot.
1: Dodajmy, że czerwona flaga powiewa teraz na nadbałtyckich kąpieliskach. Przyczyną są m.in. wysokie fale i silny wiatr. Kąpiel jest zabroniona m.in. w Świnoujściu, koło brzegu Gdańsku i Krynicy Morskiej. A my zmieniamy na razie temat. W wiadomościach łódzkiej wybuch gazu pod Opocznem. Do szpitala trafiło 6 kobiet.
3: W miejscowości Zakościele w gminie Drzewica, w budynku OSP, najprawdopodobniej w wyniku rozszczelnienia butli gazowej, doszło do wybuchu gazu. W wyniku tego zdarzenia 6 kobiet doznało obrażeń ciała. Zostały one przewiezione do szpitali.
1: Powiedziała nam Agnieszka Januszewska-Kałużna z policji w Opocznie. Jak doszło do wybuchu?
4: Podczas przygotowania posiłków przez jedno z gospodyń wiejskich w remizie OSP doszło do wybuchu gazu. Obrażenia, jakich doznały kobiety, to głównie poparzenia pierwszego i drugiego stopnia.
1: Wyjaśniał Łukasz Górczyński z Łódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas pracują służby.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zrobili to, przeszli dla swojego kolegi 110 km. 26 byłych żołnierzy i spadochroniarzy wyruszyło ze Szczecina w czwartek, a do Dziwnowa, czyli do celu, dotarli wczoraj.
5: Jeśli chodzi o nastroje, podczas marszu były różne, od bólu poprzez śmiech i żarty. Chodzi o to, żeby stworzyć pewną atmosferę podczas tego marszu, żebyśmy mogli komuś pomóc, bo i tak już idziemy. Atmosfera jest super, wszyscy są dumni, zadowoleni z siebie, że ten cel, który sobie postawili, udało im się zrealizować.
1: Mówił Wiesław Grzybowski z 15 Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy Szczecin. Przypomnijmy, że pan Krzysztof jest po udarze, jeździ na wózku i uczy się żyć od nowa. Zbiórka trwa.
6: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję. Kolejno o 15, teraz już przeboje. Za parę minut budka suflera, później OMD, a zaczynamy od obiecanej piosenki Whitney Houston. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

I'm so excited i Pointer Sisters na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. 691-141-141. Ostatnia już szansa na SMS-y. Mocne uściski dla mojej babci Heleny, która miała wczoraj urodziny. Babciu, raz jeszcze dużo zdrowia, pogody ducha i samych dobrych chwil. Wnuczka Zosia przysłała takie SMS-a. Pani Heleno, kłaniamy się nisko. Wszystkiego najlepszego. Już za chwilę na naszej antenie Please Forgive Me Brenna Adamsa, a później zaśpiewa Diana Warwick.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Kaufland jest też. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay.

0: Reklama.
1: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje?
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
0: Po reklamie.
10: Radio Plus.

Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Diana Warwick. Ostatnie już dzisiaj SMS-y z pozdrowieniami. Pozdrówcie mojego tatę Marka, który dzisiaj ma wolne i w końcu może odpocząć. Tato, żadnego majsterkowania. Kaśka przysłała takiego SMS-a. No ale Kasiu, może tata właśnie przy majsterkowaniu odpoczywa. To jest bardzo popularne, bo wtedy człowiek skupia się na czymś, co może zrobić i na przykład jak na co dzień pracuje umysłowo, no to taka ręczna robota naprawdę pozwala się zrelaksować. I ostatni już SMS, wszystkiego najlepszego dla mojej siostry Karoliny i jej męża Marka z okazji rocznicy ślubu. Tomek przysłał takiego SMS-a, oczywiście do tych życzeń przyłączam się ja. Always on my mind, Petro Boys teraz na naszej antenie, a później między innymi wakacyjny przebój chałupy Welcome to Zbigniewa Wodeckiego.

jeden z największych polskich wakacyjnych przebojów chałupy Welcome to i Zbigniew Wodecki. O godzinie 15 serwis informacyjny, do trzeciej jeszcze m.in. Spice Girls, a także Oh Pretty Woman Roya Orbisona z filmu o tym samym tytule. Richard Gere i Julia Roberts zagrali tam, a sam film przez niektórych określany jest jako pierwsza w historii komedia romantyczna. Roy Orbison już za parę minut na naszej antenie. Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
1: Po reklamie.

0: 3 minuty zostały do godziny 15. Rozpoczniemy od serwisu informacyjnego. Nasi dziennikarze zebrali najważniejsze wydarzenia, o których warto wiedzieć, a po serwisie kolejne przeboje. The Animals, House of the Rising Sun na początku, później Vaya con Dios, Dub, John Secada i wielu, wielu innych wykonawców. Życzę Wam udanego sobotniego popołudnia. Do usłyszenia. Andrzej Jaszczyszyn.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Spór o konie w Tatrach, obrońcy praw zwierząt kontra górale na drodze do Morskiego Oka. Do akcji wkroczyła policja. Zalana ulica i tunel pod kolejowym dworcem. Tak wygląda Inowrocław po ostatnich burzach. Będzie też zaproszenie na tradycyjny jarmark rzemiosła. Na zegarze 15:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Interweniowała policja. Wiadomości rozpoczynamy od protestu na drodze do Morskiego Oka. Zorganizowali go aktywiści, którzy domagają się likwidacji transportu konnego. Protest miał być pokojowy. Pikietujący zablokowali jednak drogę. Policja usunęła ich siłą. Na miejscu pojawili się też zwolennicy górali.
2: Uwaga, proszę Państwa, proszę
3: Dlaczego wy nas blokujecie?
4: Legalny protest.
3: My nie chcemy policji. Proszę, odwołujemy was.
5: Terroryści.
3: A wy kim jesteście? Kim jesteście?
6: Jesteście tutaj opłaceni goście. Jesteście tutaj po to, żeby biznes robić.
4: Tatrzański Park Narodowy przede wszystkim wprowadza działania destrukcyjne dla innego systemu transportu turystów niż transport konny. My się na to nie zgadzamy.
7: Jak żeście się bawili na termach, tam żeście się relaksowali, a tu się przychodzicie wyładować na koniak i na górala.
1: Policja zatrzymała lidera Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt i z kajdankami na rękach przewiozła do Zakopanego. W trakcie legitymowania okazało się, że jest poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu. Teraz Lublin i wypadek na terenie firmy przy ulicy Metalurgicznej. Podczas przeładunku operator wózka widłowego przebił widłami zbiornik z chemikaliami. Ewakuowano 7 pracowników. Jedna osoba trafiła do szpitala.
8: Wyciekła substancja określona jako woda amoniakalna. 200 litrów tej substancji zostało zneutralizowane, a pozostałe 800 zostało przepompowane do innego zbiornika.
1: Powiedział nam Bartłomiej Pytka, rzecznik Lubelskiej Straży Pożarnej. To już drugie podobne zdarzenie w ciągu doby. Wczoraj do podobnej sytuacji doszło w jednym z centrów przeładunkowych. A my wracamy jeszcze do burzowej wietrznej pogody, która postawiła na nogi służbę w całym kraju. Zalana ulica i podziemny tunel pod dworcem PKP. Tak po intensywnych ulewach wygląda Inowrocław w Kujawsko-Pomorskiem. Są też inne problemy. Na policję trafia wiele zagubionych od wczorajszego wieczoru tablic rejestracyjnych.
9: Jeżeli ktoś swoją tablicę utracił, to zapraszamy z dowodem rejestracyjnym na ulicę Toruńską w Inowrocławiu. I jest bardzo duża szansa, że te tablice uda się odzyskać.
1: Mówił Michał Parzy z inowrocławskiej policji. Od północy kujawsko-pomorscy strażacy interweniowali w regionie blisko 900 razy. W całym kraju służby odebrały ponad 6,5 tysiąca zgłoszeń.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Smak i klimat dawnych jarmarków. Ten można poczuć w Starym Sączu, gdzie trwa tradycyjny jarmark rzemiosła. W samym centrum miasteczka czekają rzemieślnicy, kapele regionalne. Nie brakuje też oczywiście lokalnych przysmaków.
10: Serniczki pyszne, makowce, kwaśnice, pierożki, smalec mamy. To są starodawne przepisy.
11: Aniołki, serwetki, kartki, koszyczki. Wszystko własnoręcznie.
12: Przyjechaliśmy tu z koszyczkami. No, takie z drewna różne rzeczy. To u nas to już i dziadek robił, potem tata z mamą. To tak już pokoleniowo.
13: Mamy swojskie pieczywo, no i troszeczkę słodkości. Wszystko ręczna robota.
14: Czy jesteśmy co roku, można poznać naszą kulturę, tradycje.
15: Przyjechaliśmy rano, żeby zobaczyć. Potem się wybieramy jeszcze raz po południu. Po prostu fajnie, można miło spędzić czas.
1: Mówili wystawcy i kupujący, a jarmark potrwa cały weekend.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Ile jest warte Twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi Twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793 201 102. Powtarzamy 793 201 102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, Szlak 43.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Lato z nutą Radio Plus.
1: Reklama.
2: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
3: Kochanie, może na ostatnie tygodnie sierpnia wymyślimy coś w pobliżu?
4: Już wiem, Galeria Bałtycka. Mają tam wieżę wspinaczkową.
3: O.
4: Dzieciaki lubią wyzwania.
3: Jasne.
4: Galeria Bałtycka zaprasza na końcówkę wakacji pełną przygód. Od 17 do 30 sierpnia, od 11 do 19 spróbujcie sił na wieży wspinaczkowej z 6 torami dotarcia. Dostaniecie profesjonalny sprzęt, a to wszystko bezpłatnie. Gotowi na wyzwanie?
5: Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
1: Po reklamie.

0: Lato z nutą Nostal.
1: Reklama.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Polska sprząta po ostatnich nawałnicach, tymczasem prąd nie dociera do wielu gospodarstw. Pod lupą domy, mieszkania i hostele w jeden dzień zatrzymali blisko 80 osób o wielkiej akcji stołecznych policjantów za chwilę. Dokładnie 150 lat temu do Nowego Sącza wjechał pierwszy pociąg. W mieście trwa kolejowe święto. Na zegarze 16:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prawie 100 tysięcy gospodarstw na Mazowszu cały czas bez prądu. Jeszcze gorzej jest na Podlasiu, gdzie od świata odciętych jest około 145 tysięcy odbiorców. A to po ostatnich nawałnicach trwa usuwanie skutków awarii. Większość dotyczy trudno dostępnych miejsc, dlatego w tej chwili ciężko oszacować, jak szybko zostaną one usunięte.
2: Przede wszystkim to są szkodzenia na odcinkach leśnych, zadrzewionych, zerwane przewody, połamane słupy, to są tego typu uszkodzenia.
1: A powiedział nam o tym Grzegorz Baran z Energa Operator. Sytuacja pogodowa na szczęście powoli się uspokaja. Większość wcześniejszych ostrzeżeń została już odwołana. Obowiązują jeszcze alerty pierwszego stopnia przed burzami dla części południowo-zachodniej i centralnej Polski. A jaka pogoda jutro?
3: Od niedzieli spodziewamy się słonecznej pogody. Jedynie na północy nadal te przelotne opady deszczu będą występować, lokalnie burze i porwisty wiatr, który będzie nam towarzyszył do końca weekendu.
1: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Pod koniec tygodnia wróci letnia aura. Termometry pokażą nawet 30 stopni. 78 osób zatrzymanych jednego dnia. Stołeczna policja przeprowadziła wielką akcję w Warszawie i okolicach.
4: Ponad 800 domów, mieszkań i hosteli zostało skontrolowanych, także mówimy tutaj nawet o zaangażowaniu ponad 700 policjantów.
1: Mówił Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Wśród zatrzymanych obywatele Polski, Azerbejdżanu i Ukrainy.
4: Były to osoby poszukiwane, za którymi sądy i prokuratury wydały listy gończe lub nakazy do prowadzenia.
1: Podczas akcji odnaleziono też 4 zaginione osoby. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztów lub zakładów karnych. Dodajmy, że to kolejna taka akcja stołecznych. Funkcjonariuszy pod koniec lipca zatrzymali 89 poszukiwanych osób. Nowe prawo wchodzi w życie. Chodzi o przepisy dotyczące tak zwanego patostreamingu. Dzięki temu surowiej będzie można karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie kary przewidziano dla patoinfluencerów?
5: Nawet 3 lata więzienia za publikowanie w sieci treści przedstawiających przestępstwa czy poniżające traktowanie innej osoby. Jeśli takie materiały przedstawiają dodatkowo małoletniego, wtedy kara rośnie do 5 lat odsiadki. Przepisy wchodzą w życie po 30 dniach od podpisu prezydenta. Jednak Karol Nawrocki już wtedy zaznaczał.
6: Brakuje dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Powstają też wątpliwości co do egzekwowania prawa wobec transmisji prowadzonych spoza granic Rzeczypospolitej.
5: Przepisy przewidują też pewne wyłączenia, jeśli treść została opublikowana w związku z działalnością artystyczną, edukacyjną czy prasową.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dokładnie 150 lat temu pierwszy pociąg przejechał trasą Tarnów-Leluchów w Małopolsce, a przypomina o tym kolejowe weekendowe święto w Nowym Sączu i regionie. Do zobaczenia m.in. wielka makieta kolejowa. Dużą atrakcją są też przejazdy słynnym żółto-niebieskim składem.
7: Siadajcie Państwo! Powrót do młodości, do wspomnień, do dzieciństwa. Przyjemność ogromna.
8: To jest moja młodość. To jest po prostu kawałek historii, która powoli odchodzi do lamusa.
9: Łukasz Wideł, zastępca naczelnika sekcji utrzymania taborów Polregio. To jest 50-letni pojazd, który jest w oryginalnym kształcie, w oryginalnych barwach. Słynny żółto-niebieski, który pewnie większość osób kojarzy. Przez bardzo wiele lat takie pociągi kursowały m.in. po tej trasie.
10: Proszę wsiadać!
1: Kolejowe święto w Nowym Sączu także jutro.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Hej, musisz się tak na nie gapić.
5: No oderwać wzroku nie mogę.
4: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
5: Ale są takie atrakcyjne.
6: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
11: No to życzę szczęścia.
12: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. Ale jesteś zadowolony?
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow!
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus.

0: Lato z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
3: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje.
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
2: Po reklamie.

0: świat, myśli warte krat, zaleczony lęk. Weź co chcesz.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit?

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 132.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: Tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
1: Po reklamie.

0: Zagarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: sierpnia. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Spotkajmy się w salonach Dacia z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie. W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
8: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Po reklamie.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Witam serdecznie, Marek Sierocki, zapraszam na sobotnią prywatkę. Na początek Roberto Zanetti, czyli Savage i Don't Cry Tonight, potem duet Radiorama, Chance to Desire, a także Valerie Dorf w piosence The Night.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: To było włoskie trio Fanfan, przed nami Grant Miller i Colder Than Ice, potem Ken Laszlo, Hey Hey Guy, a ten mix zakończy duet The Twins utworem Not The Loving Kind.

To był niemiecki duet The Twins i Not The Loving Kind, a już za chwilę Electric Light Orchestra i Last Train to London. Potem Patrick Cowley, Technological World, a także grupa OMD w nagraniu So In Love.

To był zespół OMD, teraz Pet Shop Boys z gościnnym udziałem Dusty Springfield w piosence What Have I Done to Deserve This? Potem Cock Robin, The Promise You Made, a także Kim Wilde w piosence You Can.

Przebój You Came przypomniała nam Kim Wilde, teraz Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics i Love is a Stranger. Potem numer 1 Tora Tora, a także grupa Silent Circle i Touch in the Night.

wielka gwiazda dyskotek lat 80., grupa Silent Circle i Touch in the Night, a teraz królowa dyskotek lat 70., Donna Summer i Could It Be Magic, potem Dalida i składanka Generation, będzie też zespół Continent No. 6 i Afro America.

Śpiewała Donna Summer, teraz już Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun, a także ABBA w przeboju Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight, a ten mix zakończy grupa Kool & The Gang.

To była grupa Cool and the Gang i przebój zatytułowany jest Celebration, a przed nami porcja włoskich przebojów. Na początek Albano i Romina Power i Sempre Sempre, potem Umberto Tabini, Ciao Siciliano i Marco Bocchino w piosence Io ti voglio tanto bene.

Za nami Yoti Volio Tanto Bene, a przed nami grupa Ricky e Poveri i Sara Perché Ti Amo. Potem Donatella Retore, Splendido Splendente, a także grupa Schrottnach Acht i Super Romana.

To był El Pasador, Amada Mia More Mio. Tak zakończył się ten miks. Z włoskich klimatów przenosimy się w klimaty latino. Na początek Bandolero i Paris Latino, potem Georgie Dunn, Soca Densa, także grupa Kaoma i Lambada.

To była grupa Santa Esmeralda, teraz brytyjska formacja Modern Romance, ich wersja hitu Cherry Pink, potem trio Chili, Say I'm Your Number One, także El Chato i Obi Bire, a na koniec Gypsy Kings i fragmenty ich najsłynniejszych.

To była grupa Gypsy Kings i wiązanka ich największych hitów, a my przenosimy się w najlepsze czasy muzyki disco, więc w połowę lat 70. Shirley and Company i Shame Shame, potem Disco Texan, Sexolets i Get Dancing. Będzie też trio Silver Convention i Get Up and Boogie.

trio Silver Convention, przed nami grupa Banzai, Chinese Kung Fu, potem Cherlane, The Sea Far Folk, a także duet Otto One w piosence Music Magic.

francuska wersja przeboju Crazy Music i duet Otoen, a przed nami grupa The Hughes Corporation i Rock the Boat, potem Tavares, More Than a Woman i jeszcze grupa Eruption w piosence I Can Stand the Rain.

Grupa Eruption utworem I Can Stand Rain zakończyła ten mix, a przed nami George Benson, znakomity wokalista, kompozytor, a także gitarzysta w piosence Give Me The Night. Potem Giorgio Moroder, mistrz instrumentów klawiszowych i jego wersja hitu Nights In White Satin. Będzie też Saragossa Band i Ginger Red.

want you. I need you.

To była formacja Saragossa Band i Ginger Red, a przed nami M i Pop Music, a także David Christie w przeboju Saddle Up. Będzie też formacja Masara i Margarita.